0: na bore mayana ta ane nkarna na ipotiki
1: Remaya
0: Emanya ta na iguana renka jema Eshe tuenta iserena dede Olta ushusa itikita mongwana Itawang enkwitoi enka jema Ashe tenkyo gino Ashe tenduata ino Ashe